0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Asikalaka age manje sambe kanje. Hawuzwe. Eratsa bangizanga kahle. Tapo yenze kahle lapho.